0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Deska Gorzów.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

shoulder, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna.

0: SK Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną kolejny radiowy gość, pani Dorota z grupy anonimowych alkoholików Odnowa w Gorzowie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pani Doroto, powiem tak, jest pani drugą kobietą, która chciała podzielić się swoją historią i opowiedzieć o sobie, bo właśnie pań mamy mało. Panowie, nie wiem, czy są bardziej odważniejsi, ale mają może, nie wiem, większą chęć podzielenia się, ale bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. No i na początek chciałabym zapytać właśnie, jak to wszystko się u pani zaczęło? Kiedy ten alkohol się pojawił?
2: Z alkoholem radziłam sobie 15 lat. Historia jest, że tak powiem, dość długa. Natomiast ja zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dla mnie problem, że to w ogóle jest problem. W AA znalazłam się zupełnie przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Natomiast mój moment, w którym ja zobaczyłam, że to jest problem, to był moment, w którym szukałam pomocy na skutek tego, że musiałam uciekać z domu.
1: Pomalutku od początku. Kiedy w ogóle pani jakby sięgnęła, patrząc w historię wstecz, kiedy pojawił się ten alkohol właśnie? Czy to było przy okazji jakiejś imprezy? Czy to była jakaś namowa rówieśników? Jak to wyglądało?
2: Alkohol, no to praktycznie zaczął się od momentu, kiedy byłam nastolatką, czyli jakieś dyskoteki, wspólne imprezy.
1: Mówi pani nastolatka, rówieśnicy, czy też, bo bywają też problemy właśnie, gdzieś w domu się widzi ten alkohol?
2: W moim domu nie było alkoholu. I zresztą, jeżeli chodzi o znajomych, którzy gdzieś tam mają problem z alkoholem, to co ja dostrzegam, że gdzieś tam wynoszą to z domu, nie? Czyli sposób radzenia sobie z problemami czy z kłopotami, oni po prostu gdzieś, alkohol jest takim dobrym rozwiązaniem. U mnie w domu alkoholu nie było. Alkohol gdzieś tam towarzyszył przy imprezach okolicznościowych, na urodziny, jak gdyby też dostosowywałam się do środowiska, w którym gdzieś byłam. Natomiast ten alkohol tak problemowo zaczął się w momencie, kiedy ja wyszłam za mąż, ponieważ mąż używał alkoholu praktycznie codziennie. Ja też dla towarzystwa jemu po prostu siedziałam i wypijałam zupełnie ilości takie, bym powiedziała, śladowe, tak? Bo to jest czy pół szklanki piwa, czy jedno piwo. I tak naprawdę w ogóle nie dostrzegałam, że to może być problem. Po dniu pracy, fajnym też sposobem na to, żeby się rozluźnić, na to, żeby też fajnie porozmawiać, był alkohol. Tu sprawa jest o tyle niewiarygodna, że ja pracowałam przez ostatnie 20 lat pomagając innym i zupełnie nie dostrzegałam u innych, że to jest problem, u siebie. Dostrzegałam u innych, że to jest problem, u siebie zupełnie jak gdyby minimalizowałam i koloryzowałam.

0: jakbyśmy miały pomyśleć, czy to było jakoś uśpione, czy jednak pani myślała, że to jeszcze nie jest taki problem, żeby mówić o jakichś tak górach alkoholu i tak dalej. Jak to się wszystko, że tak powiem, rozwinęło?
1: Ja przez około 15 lat każdego wieczora towarzyszyłam mężowi i wypijałam, początkowo to było jedno piwo. Potem ilość alkoholu się zwiększyła, czyli to były dwa piwa, później zaczęły się konflikty i ja praktycznie przez ostatnie kilka lat co wieczór był to czteropak. Tak, także nawet było coś takiego, że ja po stresującym dniu w pracy lub po jakimś konflikcie w domu, alkohol sprawiał, że ja po prostu byłam rozluźniona, że ja czułam się dobrze. Do tego w głowie też, w momencie, kiedy byłam na rauszu, to tak naprawdę problemy, które w ciągu dnia wydawały się nie do załatwienia, one po prostu były małe. Ja nawet siedziałam sama ze sobą i prowadziłam wewnętrzne dialogi, gdzie wyobrażałam sobie, jak na przykład jutrzejszą sprawę, która wywołuje u mnie stres, załatwię. Przy czym przychodził następny dzień, czułam się źle i sprawa nie była załatwiona. Ale byłam w takiej iluzji, że tak naprawdę to nie problem z alkoholem. Jeżeli ja się czułam źle, to ja miałam wrażenie, że to tak naprawdę papierosy wypalone do tego piwa powodują to, że ja się czuję źle.
0: Czyli takie tłumaczenie sobie tak, trochę, że tak powiem, naokoło, że to jednak tak, nie to jest tym problemem.
1: Tak, tak. Do tego też bym powiedziała, że to jak gdyby też obserwując dookoła w środowisku, gdzie jest ten alkohol, łatwo mi było wejść w coś takiego, że się porównywałam do innych, tak, że ja problemu z alkoholem nie mam, bo ja widzę i obserwuję ludzi, którzy mają ten problem i oni zupełnie inaczej funkcjonują. Poza tym też w głowie miałam coś takiego, że jeżeli chcesz poznać alkoholika, czy jest alkoholikiem, zadaj mu pytanie, czy jest alkoholikiem. Jeżeli powie nie, absolutnie, to znaczy, że się broni i prawdopodobnie jest uzależniony. Ja w momencie, kiedy wydawało mi się, że ja dopuszczam tą myśl, że to może być problem, to znaczy, że nie jestem uzależniona. Też słyszałam wiele kwestii dotyczących uzależnienia, że alkoholika nie poznaje się po ilości wypitego alkoholu, tylko po tym, jak funkcjonuje. Ja funkcjonowałam dobrze, bo ja nie miałam żadnych zaległości, pracowałam, wywiązywałam się ze wszystkich obowiązków, wręcz na wyrost, więc gdzie alkohol może być problemem? Doszło jak gdyby później ten kryzys mój, również spowodowany alkoholem, i jak gdyby też w związku małżeńskim spowodował to, że ja osiągnęłam kryzys. Przy czym jak gdyby też nie wiązałam go z alkoholem, ponieważ gdzieś po drodze zachorowałam i był taki moment, że alkohol mnie porzucił. Po prostu alkohol przestał mi załatwiać te sprawy, które wcześniej mi załatwiał, czyli związane z napięciem, z potrzebą wyluzowania, z potrzebą gdzieś zakopania problemów, żeby się dobrze czuć. I na skutek jak gdyby takiego konfliktu gdzieś musiałam wyjechać, jak gdyby też koleżanka mi pomogła, żeby znaleźć się w innym miejscu i w innym województwie. Wybrałyśmy jak gdyby przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Ja to tak też podaję w takim cudzysłowiu, w Gorzowie, gdzie znalazłam się w ośrodku w Sowie, tutaj ośrodku wsparcia dla kobiet, gdzie przebywałam 3 miesiące.
0: Ale to rozumiem, pani Doroto, żebyśmy tak wyjaśniły, w związku z sytuacją małżeńską,
1: nie alkohol, bo tak naprawdę
0: zdrowotną.
1: Tak, ponieważ ten alkohol zaprzestałam spożywać w 22 roku, też na skutek choroby, operacji. Gdzieś próbowałam, tęskniłam za tym wyluzowaniem, próbowałam się napić alkoholu, natomiast mój organizm jak gdyby nie tolerował, odrzucał. Więc to był taki punkt, który pomógł mi w upewnieniu się, że ja nie jestem osobą uzależnioną.
0: Aha, ponieważ że nie czuję tej potrzeby, to przecież nie jestem alkoholikiem, tak?
1: Tak. I też wiem, że choroba alkoholowa jest to choroba postępująca, czyli z biegiem czasu spożywamy alkohol coraz więcej.

0: problemy z napięciem, które wcześniej, jak gdyby problemy emocjonalne, najlepiej załatwia alkohol. I w tym momencie jak gdyby też upewniłam się, że nie, to mnie nie dotyczy.
1: Pani Doroto, a tak jeszcze, kłopoty zdrowotne i operacja, to mimo wszystko one gdzieś nie były powiązane, że właśnie tym, że tak powiem, szkodnikiem był alkohol, że jednak mimo wszystko to jakby przez alkohol się stało?
0: Powiem, że również tak, ale to też zobaczyłam nie wtedy, tylko jak gdyby po czasie, ponieważ jak się okazało, alkohol przez te lata pomagał mi w pogodzeniu się z sytuacją taką trudną, relacyjną w domu, jeżeli chodzi o męża. Bo teraz wiem, że gdybym nie spożywała alkoholu, moje granice wyglądałyby inaczej, potrafiłabym o siebie zadbać i jak gdyby nie tkwiłabym w tym, w czym byłam.
1: Bo... A ile lat właśnie ta cała sytuacja trwała właśnie z mężem i...
0: To jest, ja bym tak, około 20 lat.
1: Ojej, to szmat czasu, to bardzo długo.
0: To bardzo długo.
1: Jak mówią relacje toksyczne, to już sytuacje, właśnie życie na co dzień jest zupełnie, jak, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, poza schematem, no delikatnie
0: tak,
1: mówiąc.
0: Tak, tak. Ja jak gdyby zdaję sobie też sprawę z tego, że bo też pracując, ja pracowałam pomagając innym, więc wchodziłam do innych rodzin, czy jak gdyby też pracowałam z osobami, które mają problemy. Prowadziłam punkt interwencji kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy, zupełnie nie widząc, w czym sama jestem. Także wiem, że sprawa, czy moja historia nie jest tylko moja. I wiem, że wiele kobiet boryka się z takim problemem, w którym ja od wielu lat, w którym tkwiłam, gdzie zagłuszałam sobie. No, alkohol był najłatwiejszym sposobem, najbardziej dostępnym. My kobiety jeszcze, z tego co zaobserwowałam, też wiem, że po prostu pijemy czy spożywamy alkohol raczej w sposób ukryty, bo też nie wypada, inaczej jest postrzegana kobieta, która radzi sobie z alkoholem, niż mężczyźni, nie? Że to jest wpisane, że mężczyzna jak gdyby wypada mu chodzić do lokali, czy nawet idzie ulicą nietrzeźwy, to nikt specjalnie nie zwraca na to uwagi. Natomiast my, kobiety, mam wrażenie, że pijemy tak bardziej skrycie.
1: Pani Doroto, a jeszcze tak zapytam rodzinnie, bo mówi pani o mężu, a dzieci? Ma pani dzieci?
0: Tak, tak.
1: Właśnie, bo tak też pytam, jeżeli pani chce o tym powiedzieć, bo też pytam właśnie osoby, bo wiadomo, że nieraz bywa też tak, że ten problem właśnie dzieci nam unaczniają. Mówią, że mamo, coś jest nie tak, albo się zachowujesz tak, albo tak. Czy tutaj coś takiego u pani się wydarzyło?
0: Tak, ja urodziłam trójkę dzieci. Te dzieci wychowywaliśmy wspólnie, ponieważ dwie najstarsze córki są z mojego pierwszego związku i ostatnia jest z tego drugiego związku, dość mocno toksycznego. Natomiast ja żyłam w tym związku w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Więc cokolwiek było nie tak i jeżeli dochodziło do jakichkolwiek wybuchów czy niezadowolenia ze strony męża, ja tłumaczyłam, że on ma prawo do emocji, on ma prawo do złości i że on ma rację. Ja przejmowałam jak gdyby winę na siebie, a sama gdzieś zalewałam to trochę alkoholem, znaczy trochę, jak gdyby później to się stało normą, tak? Czteropak co wieczór to była norma. I zaobserwowałam, że ja jak gdyby wpadłam w pułapkę i nie umiałam się z tej pułapki wydostać.
1: Pani Doroto, ja myślę, że w ogóle super sprawa, że pani przyszła do nas, podzieliła się historią, że słuchacze mogli jej wysłuchać. Myślę, że na pewno jak nie jednemu, ale wielu może to pomóc, to już jest już bardzo dużo.
0: Tak, też istotne, jeżeli chodzi tak o nas, o kobiety, które jak gdyby mają poczucie, że coś jest nie tak. U mnie, jak gdyby teraz z perspektywy czasu też wiem, że będąc w relacji gdzieś tam konfliktowej, nie wiem, z partnerem, z mężem, jest tak, że nie dostrzegamy tego problemu. W ogóle nie dostrzegamy dzieci, które się w tym wszystkim wychowują, bo jesteśmy zajęci swoimi problemami, swoimi kryzysami. Natomiast to jest jak gdyby też fajny punkt i fajne miejsce, żeby faktycznie zająć się sobą, swoim problemem, swoim kryzysem, móc zmieniać siebie. To, co ja widzę i to, czego jestem, jak gdyby tutaj, to, co obserwuję, że w momencie, kiedy ja naprawiam siebie, pomagam sobie, zmieniam się, okazuje się, że wszystko dookoła się zmienia, ale w sposób pozytywny. Poprawiają się relacje z dziećmi, poprawiają się relacje z bliskimi, poprawiają się relacje ze znajomymi i też dochodzi do takiej fajnej selekcji znajomych, ponieważ ci, którzy nas ciągną w dół, oni idą w odstawkę. My już wiemy, co jest dla nas, jak chcemy żyć, jacy ludzie są dla nas, przy których możemy się, nie wiem, rozwijać, z którymi możemy rozmawiać, z którymi możemy w sposób fajny albo inny sposób spędzać czas niż tylko przy alkoholu. I to jest niesamowite.
1: To jest podstawa i najważniejsza rzecz. Pani Doroto, bardzo dziękuję za przyjście do studia. Ja jeszcze panią tutaj na koniec właśnie przedstawię, że moim gościem była pani Dorota z Grupy Anonimowych Alkoholików Odnowa w Gorzowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: SK Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną dwójka gości, pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: No, początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No, w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No, a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo? Jakie programy? Co idzie z kopyta?
4: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Żeby bardziej to po polsku powiedzieć, to polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą, ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej. czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
1: Ja tak wejdę w słowo, tak. Pani Iwono, bo tu kwestia, mi się wydaje, też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które firmy sobie tam, wiadomo, napędziły i żeby w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i tak dalej, i tak dalej. Że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak, to od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak, bo to wszystko jest ta technika.
4: Chodzi o manipulację.
1: Dokładnie, to na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
4: Dokładnie, dlatego cały jeden scenariusz, bo tego nie powiedziałam, taki program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych. Więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
1: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jakie są metody, tak się zastanawiam, tak z ciekawości po prostu, jak chcecie ich przekonać?
4: To znaczy oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody, ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku, korzyści.
1: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy właśnie jak to, jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy ktoś, czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
4: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
1: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
4: Tak.
1: I ten scenariusz, to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
4: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie

0: każdego, tak powiem, rocznika w szkole?
1: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie? No to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
0: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
1: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
0: Dokładnie, trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak z doświadczenia, wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
1: Dokładnie.
0: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak, super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
1: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
0: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak, grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym. Dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
1: To znaczy, mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach, więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
0: Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
2: SK Gorzów News.
0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
0: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć, nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia, to taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
3: tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażnikom miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest zniszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
0: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
3: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no, bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanków w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które mam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
0: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie.
3: Będzie to jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
0: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
3: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
0: Nie było z tego zakresu?
3: Do tej pory nie było.
0: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
3: Nie wykluczamy, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
0: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
3: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwolskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
0: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
3: punkt. Tak, tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca, i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
0: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt Tak, coś chodzi o weterynaryjne jakieś
3: są to przepisy
0: dokumenty?
3: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
0: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy co, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
3: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
0: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
3: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no to tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwścieklizny, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
0: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
3: Tak, no nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
0: czy, no właśnie, środka czy do weterynarza.
3: W środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
0: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
3: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. Możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł.
0: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: SK Gorzów News.
4: Mamy dla was naprawdę ciekawe i ważne informacje. To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK. Piesi na Piłsudskiego, utrudnienia. W poniedziałek rusza remont ulicy. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego, łącznie niespełna 900 metrów. Pierwsze będą dotyczyć chodnika.
5: Przebudowa ulicy Piłsudskiego nastąpi od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Wymieniona zostanie nawierzchnia dwóch jezdni na całej szerokości. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej w miejscu istniejącego chodnika. Na początek czasowe niedogodności obejmą pieszych. 21 września wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika. 23 września rozpocznie się wymiana krawężników w jezdni wschodniej. Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym. Wykonawca zapewni dostęp do przystanków komunikacji miejskiej Czereśniowa i SP13. W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. W dalszych etapach wykonawca przystąpi do frezowania starej i układania nowej nawierzchni. Prace będą odbywały się w sposób postępujący. Na wszystkich etapach prowadzonych robót ulicy Piłsudskiego będzie ona przejezdna, ale ruch będzie ograniczony do jednego pasa ruchu dla każdej jezdni. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicy Piłsudskiego. Te czasowe niedogodności pozwolą poprawić komfort poruszania się, także prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków.
4: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Dodajmy, że na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące. Koszt to prawie 5 milionów złotych.
6: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za Remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
7: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną 5. edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych, także zapraszamy do kontaktu. Od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM-em. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania. Zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy. Także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. Natomiast jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany, także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
6: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
4: Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
8: W parku 750-lecia powstał już tor rolkowy, taki pierwszy etap, który będzie aktualnie rozbudowany. Powstanie tam prostokątna tafla sportowa, która będzie przeznaczona do jazdy na rolkach, ale także do tego, aby można tam było wykonywać bezpieczne i różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje. Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z gładkiego asfaltu. On zapewni taką odpowiednią przyczepność, stabilność podczas jazdy. No i dzięki temu powstanie miejsce dostosowane właśnie do różnych form aktywności na rolkach, z którego będą mogli korzystać zarówno początkujący, no jak i już tacy bardziej doświadczeni użytkownicy.
4: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
6: Iskrzy na linii AJP i Enea operator, ale to dobrze. Obie strony zawarły umowę, która od razu weszła w życie. Najmocniej odczują to studenci energetyki. Pracownicy Enei mają mieć wgląd i możliwość kształtowania programu ich studiów, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
9: Bardzo cenimy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, a szczególnie cenna taka współpraca jest dla nas w wypadku prowadzenia kierunków tu akurat na Wydziale Technicznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się nasza energetyka wśród studentów, wśród kandydatów na studia. I staramy się tych naszych energetyków, wbrew stereotypom obowiązującym jeszcze ciągle, bo stereotypy rodzą się bardzo szybko, umierają powoli, wbrew tym stereotypom staramy się kształcić bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze przygotowanych do pracy inżynierów, a do takiego kształcenia bezwzględnie są nam potrzebni partnerzy, tacy jak Enea Operator. Jestem wdzięczna za to, że Państwo nas wspomagają w kształceniu już. Korzystamy z Państwa pomocy. Oferujemy też nasz potencjał naukowy Państwu. Możemy prowadzić badania, mamy ku temu bazę. Mamy studentów, którzy bardzo chętnie włączają się w różne projekty. Jestem przekonana, że współpraca będzie tak silna jak firma Enea, z którą porozumienie podpisujemy.
6: Operator ma zyskać skuteczne zaplecze edukacyjne. Coraz częściej w otrzymywanych CV widnieje nazwa gorzowskiej uczelni, mówi Katarzyna Wiśniewska z Biura Rekrutacji Enei.
8: Oczywiście proces jest obiektywny, równy, natomiast widząc w CV pozycję taką jak Akademia, współpracując z Akademią, my wiemy już, że jest to pewna gwarancja jakości edukacji i to jest dla nas bardzo ważny sygnał.
6: Na współpracy skorzystać mogą także studenci innych kierunków na Wydziale Technicznym. Łącznie studiuje na nim około 500 osób.
4: Jack Holder i wychowankowie. Czy taki będzie skład stali na przyszły sezon? Australijczyk przechodzi rehabilitację po kontuzji. Doniesienia medialne na temat jego stanu zdrowia budzą niepokój kibiców. Klub monitoruje na bieżąco postępy. Te są obiecujące i w przyszłym sezonie Holder ma stanowić o sile stali. W przyszłym roku w drużynie musi być 4 Polaków plus rezerwowy. Również Polak do 21 roku życia. Stal musi zmienić koncepcję budowy drużyny, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektor.
10: Obecne zmiany, które już wiemy, bo dostaliśmy taką decyzję mailowo z Ekstraligi, które mają wejść od przyszłego sezonu. Zmiany dotyczące polskich zawodników i ich ilości w składzie bardzo mocno uderzają właśnie w nasz klub, bo przecież mamy wychowanków, ja tak określę chłopaków o nazwiskach Polesztat, Bednar, Nagel. Wychowanków, których tutaj faktycznie kilka lat temu ściągnęliśmy do klubu, którzy tutaj przy nas się rozwijają, w których zainwestowaliśmy, daliśmy im się właśnie rozwijać, co widzimy obecnie na torze, a tak naprawdę zmiany powodują, że my z tych chłopaków nie będziemy mogli teraz korzystać. I niestety najchętniej widzielibyśmy w przyszłym sezonie całą tą trójkę, czyli wspomniane nazwiska, które wymieniłem.
11: A kogo zobaczymy?
10: Zobaczymy. Nie rozmawiamy jeszcze na ten temat, bo pamiętajcie, my właśnie, ciągle podkreślę, z licencją nadzorowaną my nie mamy możliwości podpisywać prekontraktów ze swoimi zawodnikami. Nasze okienka otwierają się dopiero po zakończeniu sezonu, czyli po końcu października, czyli gdzieś tam mamy listopad, grudzień, czyli to nie jest jeszcze ten moment, żeby o tym rozmawiać.
11: No ale wszyscy o tym piszą, mówią, że Matias już jest w Toruniu, a Adam w Lublinie.
10: no niech piszą, niech mówią, też nie mają podpisanych dokumentów, więc no tak się mówi.
11: Są z nimi prowadzone rozmowy, oni są chętni do pozostania w stali na przyszły sezon, czy raczej uważają?
10: Ale mówi pan o tych zagranicznych chłopakach, tak? O tych trzech wymienionych nazwiskach, tak jak najbardziej każdy z chłopaków chciał zostać w stali.
11: Chciał, czyli czas przeszły, tak.
10: No wiemy, skoro sam pan podkreślił, że inne kluby
11: rozmawiają z tymi. Widzę, że przeszliśmy na pan teraz.
10: A no dobrze, no tak, to chyba tak bardziej z przyzwyczajenia, może bardziej oficjalnie, ale tak Sebastian, spokojnie, tak, jesteśmy na ty. Jeżeli rozmawiamy po prostu o tym i padają twoje argumenty, że już przecież Polesztat przypisywany jest do jednego klubu, który przecież całą tą wojnę, od nich się zaczęło, tak? I całą tą wojnę gdzieś tam rozpętał. Nazwisko Adama też przypisywane jest w klubie.
11: No, o tym piszą media, dlatego pytam u źródła, jak wygląda sytuacja.
10: Słuchajcie, pamiętajmy, że my nie możemy wypowiadać się na ten temat, jak to wygląda. Z dwójką chcielibyśmy, aby nie utrudniano nam i aby to, co było założone, że rozbudowujemy ligę i te rozgrywki U24, aby to funkcjonowało dalej, bo w tym kierunku poszliśmy, natomiast zadziało się inaczej, że teraz faworyzowani są zawodnicy polscy i głównie polscy. Wiemy, że pozycja rezerwowa to będzie zawodnik U21, już nawet nie U19, bo już w mailu od pana prezesa Wojciecha Stępnickiego dostaliśmy informację, że będzie to zawodnik U21 i że to ma być Polak i że Polak ten nie będzie wliczany do czwórki Polaków, która ma się znaleźć w podstawowym składzie, czyli od pozycji 1 do 7. Więc to nie daje nam możliwości rozmów z trzema zawodnikami, tymi wymienionymi. Niestety trzeba było postawić na jednego. Czyli niektóre rozmowy jak gdyby zakończyć, a niektóre kontynuować.
11: Czyli na 8 zawodników, no bo razem z rezerwą tyle ma drużyna.
10: Tak.
11: Piątka biało-czerwona.
10: Tak, dokładnie.
11: Czyli trzech.
10: Ale słyszę cały czas właśnie od pana prezesa, że rezerwowy się nie liczy, czyli pomyślałam może, że to będzie po prostu czwórka, czyli trzy w podstawowym składzie od 1 do 7 na tych pozycjach, natomiast ten rezerwowy również liczyłby się do składu. Nie ma takiej możliwości. Usłyszałam, rezerwa to rezerwa, on jest całkiem dodatkowo.
11: Ale to już jest regulamin jakiś na papierze, czy
10: regulaminu tak, nie dostaliśmy, mówi? Natomiast dostaliśmy oficjalnie, wszystkie kluby dostały oficjalnego maila, gdzieś około tam chyba, jak dobrze pamiętam, 4-7 lipiec jakoś tak, także to był taki pierwszy tydzień lipca, właśnie z informacją, że wszystkie kluby mają się szykować na tą zmianę, bo ona zostanie wprowadzona do regulaminu i będzie obowiązywała od sezonu 27.
11: Dobrze,
10: podpisał się prezes.
11: Ale czy wy jako kluby nie musicie się na to zgodzić? Tak, bo pytałem cię o te nowy sposób finansowania drużyn. No to mówisz, że to jeszcze nie wiadomo, bo wy musicie jako kluby przy tym usiąść. To jak to, a tutaj jest, że Ekstraliga może sobie tak po prostu
10: też
11: narzucić?
10: Też będzie głosowanie. Też będzie głosowanie, ale no wiemy, że
11: są pewnie
10: Stal będzie, tak właśnie o to chodzi, że Stal będzie przeciwko i będzie głosowała na nie, natomiast podejrzewam, że cała reszta może z jakimiś drobnymi wyjątkami zagłosuje podobnie jak my, natomiast cała reszta jest mocno usatysfakcjonowana tą zmianą, bo jak ja to mówię, po prostu wyciąga rękę i mówię, kupuję i tyle.
11: Okay. Dobra, czy Stal Gorzów ma już jakoś, bo mówisz o tym, że musi być więcej Polaków. Czy Stal Gorzów jest już zabezpieczona pod tym względem? Nie będę pytał o nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale czy jesteście spokojni jako klub, że będziecie mieli drużynę, która gwarantuje no przynajmniej utrzymanie w przyszłym sezonie?
10: No, ten sezon pokazał, że Stal Gorzów to młoda drużyna i w drużynie tej fajnie zafunkcjonowali. No wymusiła to chociażby kontuzja, ale fajnie zafunkcjonowała ta nasza młodzież. Zafunkcjonowali właśnie ci 16-18-latkowie, tak? Ci najmłodsi. Mówię tutaj chociażby o takich nazwiskach jak Hatłas, jak Kordun, tak? Sobkowiak akurat gdzieś tam jeszcze młodszy, więc w tych pozostałych zawodach
11: juniorskich. Chociaż kibice już mówią Sobkowiaka do składu.
10: A jeszcze chwila, tak? Jeszcze chwila. Słuchajcie, także tak, mamy fajną, młodą drużynę, więc na twoje pytanie, czy mamy zabezpieczoną część polską, biało-czerwoną? Jak najbardziej. Mamy młodzież? Mamy. Pokazujemy, że potrafią, pokazują.
4: Ponieważ Stal ma licencję nadzorowaną, wszelkie oficjalne ruchy kadrowe będzie mogła rozpocząć po zakończonym sezonie. Teraz nie może nawet podpisać prekontraktów ze swoimi zawodnikami.
12: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
13: Mój pierwszy raz.
12: Mój pierwszy raz na scenie.
14: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
12: Mój pierwszy muzyczny idol.
14: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
12: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
14: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
12: Mój pierwszy hit.
14: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
12: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
14: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka? Nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia Eska.
3: Eska Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025.

0: W zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
1: A no bo on jest taki, ogóle... wiesz, chilloutowy, taki tak. Właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
0: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
1: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska, a poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości.

do Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosk biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

0: małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taką, taki nielegal. To był pierwszy.

0: chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem do sieci i NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te grupy to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
1: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
0: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: W życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj kurde płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy, nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różdżką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z jeszcze z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale... Ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy. Ty ma...

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców Radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie.
1: Ale bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się no, pewnie, oczywiście tak. bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może leci po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, z 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
3: co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak byliśmy, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: Śnięci.
5: No, ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
3: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
6: tak,
3: przecież.
6: Tak,
5: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
4: I tracę czas, to nie zwalnia tempa. Nie liczę lata, ty mi ucieka.
3: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie, a lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards, a Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Bo zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bar.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
6: Sam

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. Yeah. 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału, bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada. Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baran dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem, no bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. O, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
6: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
5: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
8: Pomóż stworzyć nową stołówkę dla ubogich. Dzisiaj w Gorzowie odbędzie się festyn charytatywny. Impreza startuje o godzinie 11 na placu Jana Pawła II. Przyjść mogą całe rodziny, będzie coś do zjedzenia, pokazy służb mundurowych, dmuchańce i inne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie występów artystycznych. Na scenie zaprezentuje się zespół Kładawianki, koncert akustyczny zagra Mateo. Na finał o godzinie 17 wystąpi włoski tenor Domenico Araldi. W trakcie imprezy zbierane będą pieniądze na wyposażenie stołówki.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na SK.pl i tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno, a potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Także trochę jesieni zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Je, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
9: ludzkie szczątki
8: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: tylko promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
9: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
13: ja
14: szybko.
13: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Liwka z nowością. Liwka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: I po reklamie.

Alex Uren i Passengery w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że ta niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
13: Gorzów na czasie.
14: Marzyliście, żeby prowadzić tramwaj? Akurat ta fantazja może się spełnić. Gdzie i kiedy? Wojtek Hańczyk, oto szczegóły. Mamy Europejski Tydzień Mobilności, a na jego zwieńczenie festyn w gorzowskiej zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, to przy ulicy Kostrzyńskiej. Tam 13 imprezowych przystanków. Między innymi będzie można pojeździć tramwajem, czy jak wygląda kuźnia. Bardzo ciekawe miejsce. Impreza od 12 do 16.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
16: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
4: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
9: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Autobogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
1: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
9: Gorzów na czasie.
10: Uliczne kuchnie z całego świata na Placu Grunwaldzkim. Kolejna edycja festiwalu smaków food trucków. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Na placu mobilne kuchnie serwujące dania m.in. z Gruzji, Hiszpanii czy Włoch. Nie zabraknie także smakołyków z Azji. Będzie można skosztować na przykład makaronów serowych czy burgerów z dziczyzny. Nie zabraknie słodkości, lodów czy specjalnych napojów. Festiwal w niedzielę do 20 na Placu Grunwaldzkim.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
11: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
12: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
11: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
13: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
11: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
14: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień doceniania żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
10: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
16: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
17: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
11: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
10: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
12: Bardzo nam się podoba.
13: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
10: A patronem turnieju było Radio SK.
14: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: 18L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
17: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
22: Muzyka i taniec w Gorzowskim Teatrze. Do zobaczenia spektakl Moja Abba. To historia o wielkiej miłości, którą zawsze nosi się w sercu do końca życia. To historia miłości do muzyki, a także do młodości szalonej, pełnej zabawy i beztroski. Kiedyś zdobycie płyty Abby graniczyło z cudem, bo stało się w kilometrowych kolejkach. W spektaklu także o przyjeździe Abby do Polski w 1976 roku i występie w legendarnym Studio 2. Moja Abba grana będzie dzisiaj o godzinie 17. Bilety w kasie teatru.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
0: minęła 16, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
1: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
2: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: I po reklamie.

0: co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
19: Nasza firma ma politykę B2B.
18: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
19: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
18: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
20: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
1: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
3: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak.

żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej. Hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
11: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. SK.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu.
19: Opowiedzą o swoich przygodach w Amazonii i oceanii. Gorzowski Jemcek organizuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Antropologiczne Poznawanie Świata. W poniedziałek w siedzibie przy ulicy Hawelańskiej podróżnicy Anna Sidor i Bartosz Przepiórkowski poprowadzą prelekcję łączącą antropologię, reportaż i refleksję nad prawami człowieka, czyli oddech Sangumy, Papua Nowa Gwinea. Historia oparta jest na 3-miesięcznej wyprawie będącej częścią projektów realizowanych przez autorów w Amazonii i Oceanii. Spotkanie w poniedziałek w MCK-u o godzinie 18.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
20: SK.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
1: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: I po reklamie.
16: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. Just follow me. I'll

0: Radio SK. Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
11: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Kaska Gorzów. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Music News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie. No ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno przecież.
4: Tak.
3: Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bibi Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no
0: jak
1: tak,
0: dotarłeś?
1: Było tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Oryginalny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup kitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na półjarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.

0: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
1: Była to ballada gitarowa.
2: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
1: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
0: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
3: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
0: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem, no bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
3: Lubię!

0: SK Gorzów News.
1: Mamy dla Was naprawdę ciekawe i ważne informacje. To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK. Piesi na Piłsudskiego, utrudnienia. W poniedziałek rusza remont ulicy. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego, łącznie niespełna 900 metrów. Pierwsze będą dotyczyć chodnika.
2: Przebudowa ulicy Piłsudskiego nastąpi od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Wymieniona zostanie nawierzchnia dwóch jezdni na całej szerokości. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej w miejscu istniejącego chodnika. Na początek czasowe niedogodności obejmą pieszych. 21 września wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika. 23 września rozpocznie się wymiana krawężników w jezdni wschodniej. Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym. Wykonawca zapewni dostęp do przystanków komunikacji miejskiej Czereśniowa i SP13. W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. W dalszych etapach wykonawca przystąpi do frezowania starej i układania nowej nawierzchni. Prace będą odbywały się w sposób postępujący. Na wszystkich etapach prowadzonych robót ulicy Piłsudskiego będzie ona przejezdna, ale ruch będzie ograniczony do jednego pasa ruchu dla każdej jezdni. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego. Te czasowe niedogodności pozwolą poprawić komfort poruszania się, także prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków.
1: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Dodajmy, że na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące. Koszt to prawie 5 milionów złotych.
3: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za Remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
4: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną 5. edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych, także zapraszamy do kontaktu od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM-em. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania, zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy, także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. Natomiast jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, Osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany, także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
3: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
1: Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
5: W parku 750-lecia powstał już tor rolkowy, taki pierwszy etap, który będzie aktualnie rozbudowany. Powstanie tam prostokątna tafla sportowa, która będzie przeznaczona do jazdy na rolkach, ale także do tego, aby można tam było wykonywać bezpieczne i różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje. Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z gładkiego asfaltu. On zapewni taką odpowiednią przyczepność, stabilność podczas jazdy. No i dzięki temu powstanie miejsce dostosowane właśnie do różnych form aktywności na rolkach, z którego będą mogli korzystać zarówno początkujący, no jak i już tacy bardziej doświadczeni użytkownicy.
1: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Iskrzy na linii AJP i Enea Operator, ale to dobrze. Obie strony zawarły umowę, która od razu weszła w życie. Najmocniej odczują to studenci energetyki. Pracownicy Enei mają mieć wgląd i możliwość kształtowania programu ich studiów, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
6: Bardzo cenimy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, a szczególnie cenna taka współpraca jest dla nas w wypadku prowadzenia kierunków tu akurat na Wydziale Technicznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się nasza energetyka wśród studentów, wśród kandydatów na studia. I staramy się tych naszych energetyków, wbrew stereotypom obowiązującym jeszcze ciągle, bo stereotypy rodzą się bardzo szybko, umierają powoli, wbrew tym stereotypom staramy się kształcić bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze przygotowanych do pracy inżynierów, a do takiego kształcenia bezwzględnie są nam potrzebni partnerzy, tacy jak Enea Operator. Jestem wdzięczna za to, że Państwo nas wspomagają w kształceniu już. Korzystamy z Państwa pomocy. Oferujemy też nasz potencjał naukowy Państwu. Możemy prowadzić badania, mamy ku temu bazę. Mamy studentów, którzy bardzo chętnie włączają się w różne projekty. Jestem przekonana, że współpraca będzie tak silna jak firma Enea, z którą porozumienie podpisujemy.
3: Operator ma zyskać skuteczne zaplecze edukacyjne. Coraz częściej w otrzymywanych CV widnieje nazwa gorzowskiej uczelni, mówi Katarzyna Wiśniewska z Biura Rekrutacji Enei.
5: Oczywiście proces jest obiektywny, równy, natomiast widząc w CV pozycję taką jak Akademia, współpracując z Akademią, my wiemy już, że jest to pewna gwarancja jakości edukacji i to jest dla nas bardzo ważny sygnał.
3: Na współpracy skorzystać mogą także studenci innych kierunków na Wydziale Technicznym. Łącznie studiuje na nim około 500 osób.
1: Jack Holder i wychowankowie. Czy taki będzie skład stali na przyszły sezon? Australijczyk przechodzi rehabilitację po kontuzji. Doniesienia medialne na temat jego stanu zdrowia budzą niepokój kibiców. Klub monitoruje na bieżąco postępy. Te są obiecujące i w przyszłym sezonie Holder ma stanowić o sile stali. W przyszłym roku w drużynie musi być 4 Polaków plus rezerwowy. Również Polak do 21 roku życia. Stal musi zmienić koncepcję budowy drużyny, mówi Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektor.
7: Obecne zmiany, które już wiemy, bo dostaliśmy taką decyzję mailowo z Ekstraligi, które mają wejść od przyszłego sezonu. Zmiany dotyczące polskich zawodników i ich ilości w składzie bardzo mocno uderzają właśnie w nasz klub, bo przecież mamy wychowanków, ja tak określę chłopaków o nazwiskach Polesztat, Bednar, Nagel. Wychowanków, których tutaj faktycznie kilka lat temu ściągnęliśmy do klubu, którzy tutaj przy nas się rozwijają, w których zainwestowaliśmy, daliśmy im się właśnie rozwijać, co widzimy obecnie na torze, a tak naprawdę zmiany powodują, że my z tych chłopaków nie będziemy mogli teraz korzystać. I niestety najchętniej widzielibyśmy w przyszłym sezonie całą tą trójkę, czyli wspomniane nazwiska, które
8: wymieniłem. A kogo zobaczymy?
7: Zobaczymy. Nie rozmawiamy jeszcze na ten temat, bo pamiętajcie, my właśnie, ciągle podkreślę, z licencją nadzorowaną my nie mamy możliwości podpisywać prekontraktów. ze swoimi zawodnikami. Nasze okienka otwierają się dopiero po zakończeniu sezonu, czyli po końcu października, czyli gdzieś tam mamy listopad, grudzień, czyli to nie jest jeszcze ten moment, żeby o tym rozmawiać.
8: No ale wszyscy o tym piszą, mówią, że Matias już jest w Toruniu, a Adam w Lublinie.
7: No niech piszą, niech mówią, też nie mają podpisanych dokumentów, więc no tak się mówi.
8: Są z nimi prowadzone rozmowy, oni są chętni do pozostania w stali na przyszły sezon, czy raczej uważają?
7: Ale mówi pan o tych zagranicznych chłopakach, tak? O tych trzech wymienionych nazwiskach, tak jak najbardziej każdy z chłopaków chciał zostać w stali Gorzów.
8: Chciał, czyli czas przeszły, tak?
7: No wiemy, skoro sam pan podkreślił, że inne kluby
8: rozmawiają z tymi. Widzę, że przeszliśmy na pan teraz.
7: A no dobrze, no tak, to chyba tak bardziej z przyzwyczajenia, może bardziej oficjalnie, ale tak Sebastian, spokojnie, tak jesteśmy na ty. Jeżeli rozmawiamy po prostu o tym i padają twoje argumenty, że już przecież Polesztat przypisywany jest do jednego klubu, który przecież całą tą wojnę od nich się zaczęło, tak? I całą tą wojnę gdzieś tam rozpętał. Nazwisko Adama też przypisywane jest w klubie.
8: No, o tym piszą media, dlatego pytam u źródła, jak wygląda sytuacja.
7: Słuchajcie, pamiętajmy, że my nie możemy wypowiadać się na ten temat, jak to wygląda. Z dwójką chcielibyśmy, aby nie utrudniano nam i aby to, co było założone, że rozbudowujemy ligę i te rozgrywki U24, aby to funkcjonowało dalej, bo w tym kierunku poszliśmy, natomiast zadziało się inaczej, że teraz faworyzowani są zawodnicy polscy i głównie polscy. Wiemy, że pozycja rezerwowa to będzie zawodnik U21, już nawet nie U19, bo już w mailu od pana prezesa Wojciecha Stępnickiego dostaliśmy informację, że będzie to zawodnik U21 i że to ma być Polak i że Polak ten nie będzie wliczany do czwórki Polaków, która ma się znaleźć w podstawowym składzie, czyli od pozycji 1 do 7. Więc to nie daje nam możliwości rozmów z trzema zawodnikami, tymi wymienionymi. Niestety trzeba było postawić na jednego. Czyli niektóre rozmowy jak gdyby zakończyć, a niektóre kontynuować.
8: Czyli na 8 zawodników, no bo razem z rezerwą tyle ma drużyna.
7: Tak.
8: Piątka biało-czerwona.
7: Tak, dokładnie.
8: Czyli trzech.
7: Ale słyszę cały czas właśnie od pana prezesa, że rezerwowy się nie liczy, czyli pomyślałam może, że to będzie po prostu czwórka, czyli trzy w podstawowym składzie od 1 do 7 na tych pozycjach, natomiast ten rezerwowy również liczyłby się do składu. Nie ma takiej możliwości. Usłyszałam, rezerwa to rezerwa, on jest całkiem dodatkowo.
8: Ale to już jest regulamin jakiś na papierze, czy
7: regulaminu
8: czy tak,
7: nie
8: mówi?
7: Dostaliśmy, natomiast dostaliśmy oficję. Wszystkie kluby dostały oficjalnego maila. Gdzieś około tam chyba, jak dobrze pamiętam, 4, 7 lipiec, jakoś tak. Także to był taki pierwszy tydzień lipca. Właśnie z informacją, że wszystkie kluby mają się szykować na tę zmianę, bo ona zostanie wprowadzona do regulaminu i będzie obowiązywała od sezonu 27.
8: Dobrze,
7: podpisał się prezes.
8: Ale czy wy jako kluby nie musicie się na to zgodzić? Tak, bo pytałem cię o te nowy sposób finansowania drużyn. No to mówisz, że to jeszcze nie wiadomo, bo wy musicie jako kluby przy tym usiąść. To jak to, a tutaj jest, że Ekstraliga może sobie tak po prostu
7: też
8: narzucić?
7: Też będzie głosowanie. Też będzie głosowanie, ale no wiemy, że
8: są pewnie
7: Stal będzie, tak właśnie o to chodzi, że Stal będzie przeciwko i będzie głosowała na nie, natomiast podejrzewam, że cała reszta może z jakimiś drobnymi wyjątkami zagłosuje podobnie jak my, natomiast cała reszta jest mocno usatysfakcjonowana tą zmianą, bo jak ja to mówię, po prostu wyciąga rękę i mówię, kupuję i tyle.
8: Okay, dobra, czy Stal Gorzów ma już jakoś, bo mówisz o tym, że musi być więcej Polaków. Czy Stal Gorzów jest już zabezpieczona pod tym względem? Nie będę pytał o nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale jest już zabezpieczona pod tym względem? Nie będę pytał o nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale czy jesteście spokojni?

0: Przecież mówią stop kowiaka do składu.
1: A jeszcze chwila, tak, jeszcze chwila. Słuchajcie, także tak, mamy fajną, młodą drużynę, więc na twoje pytanie, czy mamy zabezpieczoną część polską, biało-czerwoną, jak najbardziej. Mamy młodzież? Mamy. Pokazują, że potrafią? Pokazują.
2: Ponieważ Stal ma licencję nadzorowaną, wszelkie oficjalne ruchy kadrowe będzie mogła rozpocząć po zakończonym sezonie. Teraz nie może nawet podpisać prekontraktów ze swoimi zawodnikami.
3: SK Gorzów News.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
4: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć, nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia, to taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
5: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jaki jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest zniszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
4: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. chciałam tak

0: zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
1: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no, bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które mam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
0: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
1: będzie ten to rejon? Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przepisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Przecież no, myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
0: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
1: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
0: Nie było z tego zakresu?
1: Do tej pory nie było.
0: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
1: Nie wykluczamy, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
0: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach, I zwracać uwagę, karać mandatami też?
1: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu już chyba możemy powiedzieć na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
0: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
1: punkt. Tak, tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
0: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
1: Tak,
0: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
1: są to przepisy
0: dokumenty?
1: Weterynaryjne, takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
0: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
1: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
0: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
1: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no to tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy, jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
0: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
1: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach, czy,
0: no właśnie, środka czy do weterynarza.
1: W środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
0: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
1: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. Możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł.
0: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: SK Gorzów News.
0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną dwójka gości, pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Witam.
0: No, początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No, w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No, a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo, jakie programy, co idzie z kopyta?
4: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Żeby bardziej to po polsku powiedzieć,
0: to
4: polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformacje. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
0: Ja tak wejdę w słowo, tak. Pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które dokładnie. Firmy sobie tam, wiadomo, napędziły i żeby w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i tak dalej, i tak dalej. Że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak, to od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak, bo to wszystko jest ta technika.
3: Chodzi o manipulację.
0: Dokładnie, to na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
4: Dokładnie, dlatego cały jeden scenariusz, bo tego nie powiedziałam, taki program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. Jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych. Więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do osiągnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
0: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jakie są metody, tak się zastanawiam, tak z ciekawości po prostu, jak chcecie ich przekonać?
4: To znaczy oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody, ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
0: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy właśnie jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
4: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym, nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
0: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
4: Tak.
0: I ten scenariusz, to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
4: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
0: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
4: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
0: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie, właśnie czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
4: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
0: Dokładnie, trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak, z doświadczenia wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
4: Dokładnie.
0: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak, super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
4: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatne,

0: więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
1: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak, grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
0: To znaczy, mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach, więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
1: Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
2: SK Gorzów News.
1: Karolina Łopacińska, Wojciechowska, a ze mną kolejny radiowy gość, pani Dorota z Grupy Anonimowych Alkoholików Odnowa w Gorzowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Pani Doroto, powiem tak, jest pani drugą kobietą, która chciała podzielić się swoją historią i opowiedzieć o sobie, bo właśnie pań mamy mało. Panowie, nie wiem, czy są bardziej odważniejsi, ale mają może, nie wiem, większą chęć podzielenia się, ale bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. No i na początek chciałabym zapytać właśnie, jak to wszystko się u pani zaczęło? Kiedy ten alkohol się pojawił?
3: Z alkoholem radziłam sobie 15 lat. Historia jest, że tak powiem, dość długa. Natomiast ja zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dla mnie problem, że to w ogóle jest problem. W AA znalazłam się zupełnie przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Natomiast mój moment, w którym ja zobaczyłam, że to jest problem, to był moment, w którym szukałam pomocy na skutek tego, że musiałam uciekać z domu.
1: Pomalutku od początku. Kiedy w ogóle pani jakby sięgnęła, patrząc w historię wstecz, kiedy pojawił się ten alkohol właśnie? Czy to było przy okazji jakiejś imprezy? Czy to była jakaś namowa rówieśników? Jak to wyglądało?
3: Alkohol, no to praktycznie zaczął się od momentu, kiedy byłam nastolatką, czyli jakieś dyskoteki, wspólne imprezy.
1: Mówi pani nastolatka, rówieśnicy, czy też, bo bywają też problemy właśnie, gdzieś w domu się widzi ten alkohol?
3: W moim domu nie było alkoholu. I zresztą, jeżeli chodzi o znajomych, którzy gdzieś tam mają problem z alkoholem, to co ja dostrzegam, że gdzieś tam wynoszą to z domu, nie? Czyli sposób radzenia sobie z problemami czy z kłopotami, oni po prostu gdzieś, alkohol jest takim dobrym rozwiązaniem. U mnie w domu alkoholu nie było. Alkohol gdzieś tam towarzyszył przy imprezach okolicznościowych, na urodziny, jak gdyby też dostosowywałam się do środowiska, w którym gdzieś byłam. Natomiast ten alkohol tak problemowo zaczął się w momencie, kiedy ja wyszłam za mąż, ponieważ mąż używał alkoholu praktycznie codziennie. Ja też dla towarzystwa jemu po prostu siedziałam i wypijałam zupełnie ilości takie, bym powiedziała, śladowe, tak? Bo to jest czy pół szklanki piwa, czy jedno piwo i tak naprawdę w ogóle nie dostrzegałam, że to może być problem. Po dniu pracy, fajnym też sposobem na to, żeby się rozluźnić, na to, żeby też fajnie porozmawiać, był alkohol. Tu sprawa jest o tyle niewiarygodna, że ja pracowałam przez ostatnie 20 lat pomagając innym i zupełnie nie dostrzegałam u innych, że to jest problem, u siebie zupełnie jak gdyby minimalizowałam i koloryzowałam, ponieważ byłam też przekonana, że jeżeli coś będzie się ze mną działo, to ja to zobaczę. ponieważ też wcześniej jako współuzależniona byłam w terapii dla współuzależnionych i byłam przekonana, że moja wiedza o mechanizmach uzależnienia jest na tyle duża, że cokolwiek będzie niepokojącego, że ja to zaobserwuję i ja to zobaczę.
1: Czyli tak wejdę w słowo, pani Doroto, bo tutaj tak, kwestia męża, właśnie, to, że pani też właśnie pomagała osobom, to jednak jakbyśmy miały pomyśleć, czy to było jakoś uśpione, czy jednak pani myślała, że to jeszcze nie jest taki problem, żeby mówić o jakichś tak górach alkoholu i tak dalej. Jak to się wszystko, że tak powiem, rozwinęło?
3: Ja przez około 15 lat każdego wieczora towarzyszyłam mężowi i wypijałam, początkowo to było jedno piwo. Potem ilość alkoholu się zwiększyła, czyli to były dwa piwa, później zaczęły się konflikty i ja praktycznie przez ostatnie kilka lat co wieczór był to czteropak, tak? Także nawet było coś takiego, że ja po stresującym dniu w pracy lub po jakimś konflikcie w domu, alkohol sprawiał, że ja po prostu byłam rozluźniona, że ja czułam się dobrze. Do tego w głowie też, w momencie, kiedy byłam na rauszu, to tak naprawdę problemy, które w ciągu dnia wydawały się nie do załatwienia, one po prostu były małe. Ja nawet siedziałam sama ze sobą i prowadziłam wewnętrzne dialogi, gdzie wyobrażałam sobie, jak na przykład jutrzejszą sprawę, która wywołuje u mnie stres, załatwię. Przy czym przychodził następny dzień, czułam się źle i sprawa nie była załatwiona. Ale byłam w takiej iluzji, że tak naprawdę to nie problem z alkoholem. Jeżeli ja się czułam źle, to ja miałam wrażenie, że to tak naprawdę no, papierosy wypalone do tego piwa powodują to, że ja się czuję źle.
1: Czyli takie tłumaczenie sobie tak, trochę, że tak powiem, naokoło, że to jednak tak, nie to jest tym problemem.
3: Tak, tak. Do tego też taki też, znaczy bym powiedziała, że to jak gdyby też obserwując dookoła w środowisku, gdzie jest ten alkohol, łatwo mi było wejść w coś takiego, że się porównywałam do innych, tak, że ja problemu z alkoholem nie mam, bo ja widzę i obserwuję ludzi, którzy mają ten problem i oni zupełnie inaczej funkcjonują. Poza tym też w głowie miałam coś takiego, że jeżeli chcesz poznać alkoholika, czy jest alkoholikiem, zadaj mu pytanie, czy jest alkoholikiem. Jeżeli powie nie, absolutnie, to znaczy, że się broni i prawdopodobnie jest uzależniony. Ja w momencie, kiedy wydawało mi się, że ja dopuszczam tą myśl, że to może być problem, to znaczy, że nie jestem uzależniona. Też słyszałam wiele kwestii dotyczących uzależnienia, że alkoholika nie poznaje się po ilości wypitego alkoholu, tylko po tym, jak funkcjonuje. Ja funkcjonowałam dobrze, bo ja nie miałam żadnych zaległości, pracowałam, wywiązywałam się ze wszystkich obowiązków, wręcz na wyrost, więc gdzie alkohol może być problemem? Doszło, jak gdyby później, ten kryzys mój, również spowodowany alkoholem, i jak gdyby też w związku małżeńskim, spowodował to, że ja osiągnęłam kryzys. Przy czym jak gdyby też nie wiązałam go z alkoholem, ponieważ gdzieś po drodze zachorowałam i był taki moment, że alkohol mnie porzucił. Po prostu alkohol przestał mi załatwiać te sprawy, które wcześniej mi załatwiał, czyli związane z napięciem, z potrzebą wyluzowania, z potrzebą gdzieś zakopania problemów, żeby się dobrze czuć. I na skutek jak gdyby takiego konfliktu gdzieś musiałam wyjechać, jak gdyby też koleżanka mi pomogła, żeby znaleźć się w innym miejscu i w innym województwie. Wybrałyśmy jak gdyby przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Ja to tak też podaję w takim cudzysłowiu w Gorzowie, gdzie znalazłam się w ośrodku w Sowie, tutaj ośrodku wsparcia dla kobiet, gdzie przebywałam 3 miesiące,
1: Ale to rozumiem, pani Doroto, żebyśmy tak wyjaśniły, w związku z sytuacją małżeńską.
3: Tak,
1: nie,
3: tak,
1: że
3: nie alkohol, bo tak naprawdę
1: zdrowotną.
3: Tak, ponieważ ten alkohol zaprzestałam spożywać w 22 roku, też na skutek choroby, operacji. Gdzieś próbowałam, tęskniłam za tym wyluzowaniem, próbowałam się napić alkoholu, natomiast mój organizm jak gdyby nie tolerował, odrzucał. Więc to był taki punkt, który pomógł mi w upewnieniu się, że ja nie jestem osobą uzależnioną.
1: Aha, ponieważ że nie czuję tej potrzeby, to przecież nie jestem alkoholikiem, tak?
3: Tak. I też wiem, że choroba alkoholowa jest to choroba postępująca, czyli z biegiem czasu spożywamy alkohol coraz więcej. Problemy z napięciem, które wcześniej, jak gdyby problemy emocjonalne najlepiej załatwia alkohol. I w tym momencie jak gdyby też upewniłam się, że nie, to mnie nie dotyczy.
1: Pani Doroto, a tak jeszcze, kłopoty zdrowotne i operacja, to mimo wszystko one gdzieś nie były powiązane, że właśnie tym, że tak powiem, szkodnikiem był alkohol, że jednak mimo wszystko to jakby przez alkohol się stało?
3: Powiem, że również tak, ale to też zobaczyłam nie wtedy, tylko jak gdyby po czasie, ponieważ jak się okazało, alkohol przez te lata pomagał mi w pogodzeniu się z sytuacją taką trudną, relacyjną w domu, jeżeli chodzi o męża. Bo teraz wiem, że gdybym nie spożywała alkoholu, moje granice wyglądałyby inaczej, potrafiłabym o siebie zadbać i jak gdyby nie tkwiłabym w tym, w czym byłam.
1: A ile lat właśnie ta cała sytuacja trwała właśnie z mężem i...
3: To jest, ja bym tak, około 20 lat.
1: Ojej, to szmat czasu, to bardzo długo.
3: To bardzo długo.
1: Jak mówią relacje toksyczne, to już sytuacje właśnie, życie na co dzień jest zupełnie, jak, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, poza schematem, no delikatnie mówiąc.
3: Tak. Ja jak gdyby zdaję sobie też sprawę z tego, że, bo też pracując, ja pracowałam pomagając innym, więc wchodziłam do innych rodzin, czy jak gdyby też pracowałam z osobami, które mają problemy. Prowadziłam punkt interwencji kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy, zupełnie nie widząc, w czym sama jestem. Także wiem, że sprawa, czy moja historia nie jest tylko moja. I wiem, że wiele kobiet boryka się z takim problemem, w którym ja od wielu lat, w którym tkwiłam, gdzie zagłuszałam sobie. No, alkohol był najłatwiejszym sposobem, najbardziej dostępnym. My kobiety jeszcze, z tego co zaobserwowałam, też wiem, że po prostu pijemy czy spożywamy alkohol raczej w sposób ukryty, bo też nie wypada, inaczej jest postrzegana kobieta, która radzi sobie z alkoholem, niż mężczyźni, nie? Że to jest wpisane, że mężczyzna jak gdyby wypada mu chodzić do lokali, czy nawet idzie ulicą nietrzeźwy, to nikt specjalnie nie zwraca na to uwagi. Natomiast my, kobiety, mam wrażenie, że pijemy tak bardziej skrycie.
1: Pani Doroto, a jeszcze tak zapytam rodzinnie, bo mówi pani o mężu, a dzieci? Ma pani dzieci?
3: Tak.
1: Właśnie, bo tak też pytam, jeżeli pani chce o tym powiedzieć, bo też pytam właśnie osoby, bo wiadomo, że nieraz bywa też tak, że ten problem właśnie dzieci nam unaczniają. Mówią, że mamo, coś jest nie tak, albo się zachowujesz tak, albo tak. Czy tutaj coś takiego u pani się wydarzyło?
3: Tak, ja urodziłam trójkę dzieci. Te dzieci wychowywaliśmy wspólnie, ponieważ dwie najstarsze córki są z mojego pierwszego związku i ostatnia jest z tego drugiego związku, dość mocno toksycznego. Natomiast ja żyłam w tym związku w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Więc cokolwiek było nie tak i jeżeli dochodziło do jakichkolwiek wybuchów czy niezadowolenia ze strony męża, ja tłumaczyłam, że on ma prawo do emocji, on ma prawo do złości i że on ma rację. Ja przejmowałam jak gdyby winę na siebie, a sama gdzieś zalewałam to trochę alkoholem, znaczy trochę, jak gdyby później to się stało normą, tak? Czteropak co wieczór to była norma. I zaobserwowałam, że ja jak gdyby wpadłam w pułapkę i nie umiałam się z tej pułapki wydostać,
1: Pani Doroto, ja myślę, że w ogóle super sprawa, że pani przyszła do nas, podzieliła się historią, że słuchacze mogli jej wysłuchać. Myślę, że na pewno jak nie jednemu, ale wielu może to pomóc, to już jest już bardzo dużo.
3: Tak, też istotne, jeżeli chodzi tak o nas, o kobiety, które jak gdyby mają poczucie, że coś jest nie tak. U mnie, jak gdyby teraz z perspektywy czasu też wiem, że będąc w relacji gdzieś tam konfliktowej, nie wiem, z partnerem, z mężem, jest tak, że nie dostrzegamy tego problemu. W ogóle nie dostrzegamy dzieci, które się w tym wszystkim wychowują, bo jesteśmy zajęci swoimi problemami, swoimi kryzysami. Natomiast to jest jak gdyby też fajny punkt i fajne miejsce, żeby faktycznie zająć się sobą, swoim problemem, swoim kryzysem, móc zmieniać siebie. To, co ja widzę i to, czego jestem, jak gdyby tutaj, to, co obserwuję, że w momencie, kiedy ja naprawiam siebie, pomagam sobie, zmieniam się, okazuje się, że wszystko dookoła się zmienia, ale w sposób pozytywny. Poprawiają się relacje z dziećmi, poprawiają się relacje z bliskimi, poprawiają się relacje ze znajomymi. I też dochodzi do takiej fajnej selekcji znajomych, ponieważ ci, którzy nas ciągną w dół, oni idą w odstawkę. My już wiemy, co jest dla nas, jak chcemy żyć, jacy ludzie są dla nas, przy których możemy się, nie wiem, rozwijać, z którymi możemy rozmawiać, z którymi możemy w sposób fajny albo inny sposób spędzać czas niż tylko przy alkoholu. I to jest niesamowite.
1: To jest podstawa i najważniejsza rzecz. Pani Doroto, bardzo dziękuję za przyjście do studia. Ja jeszcze panią tutaj na koniec właśnie przedstawię, że moim gościem była pani Dorota z Grupy Anonimowych Alkoholików Odnowa w Gorzowie. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: SK Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.